0: Lato, lato, lato. W studio mamy ponad 39 stopni, a to malarze i żołnierze.
1: Lato, lato, lato. W studio mamy ponad 39.
0: Pomyślałem sobie, że zrobię zupełnie coś innego.
1: Pomyślałem sobie, że
0: w studiu nam się to strasznie ciska, więc odsłuchuję też to telefonem, bo jakoś w tej gorączce zawieszały nam się pulpity, więc bardzo proszę, wiem, że mnie słychać, więc o co chodzi? Przez wiele, wiele lat zagrałem Państwu ponad 16 tysięcy różnych kawałków. Miałem tutaj w Radio Darmstadt 640 parę audycji, dodatkowo kilkanaście audycji z kolegą redaktorem Plichtą, kilkadziesiąt audycji za redaktora Plichtę, kilkanaście za Justynę Miszkę, jedną za Jacka Saboka i pomyślałem sobie, że te dawne, stare nagrania są tekstowo dużo, dużo lepsze niż to, co dzieje się obecnie, więc przeniesiemy się w dzisiejszej audycji do roku 2015.

To płyta Anin Karwan pod tytułem Ania Karwan. Premiera 15 lutego 2019 roku. Słucham cię w radio co tydzień. To sentymentalna podróż w przeszłość. O czym i o kim jest to historia? To pozostanie moją słodką tajemnicą. Za każdym razem, kiedy śpiewam tę piosenkę, rozpala się w moim sercu iskra. Ona jeszcze się tli, pewnie będzie na zawsze. To było grane w roku 2023 w czerwcu. A teraz nowość sprzed kilku dni. Kilka.

Wakacje i utrata skład budka suflera będzie za chwilę. A wakacje, dlaczego wakacje? Bo się właśnie zaczęły i tutaj, i w Polsce. Więc utrata skład, wakacje była zagrana w roku 2015. Więc teraz ta nowość, Boję się kochać i budka suflera.

Zupełna nowość płytki Suflera. Znowu wracam do roku 2015. Gościli tutaj u nas we Frankfurcie elektryczne gitary i dzieci sobie wybiegły.

Ponieważ przegrzało się i nie mam żadnego odsłuchu tutaj, jest to moja pierwsza w życiu audycja robiona z bomby, czyli nie słyszę siebie, nie słyszę tego, co gram, widzę tylko w komputerze na pulpicie, co będzie właśnie grane. Będą grane Maski, Nowość i Kopopians.

Kopopians i Maski to tegoroczne. A co będzie teraz? Teraz będzie Andrzej Grabowski, którego grałem 3 lata temu w czerwcu.

motyl przesadnie zmęczony i głowa co nieco się chybie. Alkohol ma dobre, ale też złe strony. Do wniosku dochodzę w niedzielę.

I to jeszcze było grane 3 lata temu w czerwcu. Adam Nowak, Włodzimierz Wysocki napisał słowa: gdyby wódkę pić sam człowiek mógł,

gasiliście papierosy w salonie. To była Goja, a teraz najnowsza płyta Darii ze Śląska sprzed miesiąca. Nie masz sił, to płacz.

Daria ze Śląska z najnowszej płyty. A teraz, co graliśmy w 2015 w czerwcu? Proszę, proszę.

Julia, Marcel i Marek, a pani Halina Frąckowiak i blaszane pudełko to też sprzed 11 lat, był rok 2015, czerwiec.

to kobiety i szczęśliwy dzień. A ja tu mam zupełnie coś innego. Jacor, muzykant, redakcyjny kolega wraz z Pollingwą mają w każdy trzeci piątek polonijny sprawdzian językowy. Odbył się już w ubiegłym tygodniu i ja przeczytam wam krótko, o co tutaj chodzi. Bierzcie udział, bo dyktando to fajna rzecz. Comiesięczny sprawdzian polonijny we współpracy ze szkołą językową Pollingwa w Wiesbaden. Opiekunką internetowej zabawy jest pani Małgorzata Nowak, nauczycielka języka polskiego i pracująca przede wszystkim jako lokopeda. Przebieg sprawdzianu w okolicy 19:15 podczas audycji na żywo zostanie odczytana treść dyktanda wraz z ciekawostką językową, która w każdej odsłonie będzie nieco inna. Blok sprawdzianu potrwa około 10 minut. Kilka minut po czytaniu w wydarzeniu opublikowany zostanie poprawnie napisany tekst wraz z rozwiązaniem ciekawostki. Sprawdzanie poprawności prac pozostawiamy samym uczestnikom bez obowiązku przysyłania rozwiązań, do czego jednak bardzo zachęcamy. Z nadesłanych prac wyłoniony zostanie zwycięzca, jak również wyróżniony. Wyniki wydarzenia ogłosi pani Małgorzata. Zostaną one ogłoszone także pod koniec audycji na antenie. Zasady konkursu. W zabawie biorą udział prace nadesłane do 30 minut od opublikowania rozwiązania w wydarzeniu dedykowanym danej audycji. Prace można nadsyłać w dowolnej formie, cyfrowej, odręcznej, jako zdjęcie, jako screen. Jednak priorytet i dodatkowe punkty dostaną prace napisane odręcznie na kartce papieru. Dla najlepszych przewidujemy ciekawe upominki. Zapraszamy serdecznie. Jacor Muzykant, czyli Jacek Sawok z Radia Darmstadt i Małgorzata Nowak z Pollingwy w Wiesbaden.

po tak cienkim lodzie, zagrane w roku 2015 w czerwcu. A dzisiejsza czerwcowa nowość, krem budaniowy o aksamitnej egzystencji, ta Ukrainka.

0: się myśli, ja chcę z tym typem dziecka.
1: Szef Żabki nazywał mnie murzyniaszkiem dla zabawy, ale może mówił prawdę. Mam plastyczne ciało, gastro, robię mu masakrę. Rzeźbię pączki, kuchnia mi ozdabia fałdkę. Wracam pieszo wcale nie, bo muszę. Nogi niosą ciało, ciało niesie duszę. Pamięć niesie wszystko inne, etc. Chcę zażywać odpoczynku na spacerach.

0: I to, panie Jacku, byłby dobry tekst na dyktando, tylko nie wiem, czy mogłyby w tym brać udział dzieci.
1: Radio Darmstadt. Ra-da-da-da-da.
0: Zweiundzwanzig Uhr und drei Minuten Radio Darmstadt. Noch bis Monatsende auf 103,4 MHz und dann ab 1. Juli auf DAB+. Ich bin Tomek Czebatul von Internationale Redaktion, von Polnische Redaktion und noch fast eine Stunde auf Polnisch und auf www.radiodarmstadt.de.
1: Radio Darmstadt, Radar, machen Sie uns an.
0: To nie Tokio, tylko Darmstadt w środku Niemiec. 103,4 MHz jeszcze do końca miesiąca, a potem na DAB+. Słuchacie nas też w internecie na stronie www.radiodarmstadt.de. Ja nazywam się Tomek Czebatul, jestem z redakcji międzynarodowej, redakcji polskiej, a jest nas tutaj aż pięcioro, czyli ja, Jacek Sabok, czyli Jacek Muzykan, Karolinka Kochański, Julita Miszkę, Elik Plichta, Renata Masztalerz i Karol Prabucki, aż siedmioro. Proszę, proszę, słuchajcie nas, potem powiem kiedy. I jest nowość. Vito Bambino, Piotr Zioła, Safari X.

Sprzed kilku dni Vito Bambino, Piotr Zioła i Safari X. Dalej bawimy się w premiery Kaja Frank i Bartek Miller. Ciężkie jest życie prowincjonalnego artysty.

0: Ile sobie śpiewam za to swoje śpiewanie.
1: Potrzeba jakiejś interakcji, słuchaj. Ale już napisałam, co chciałam tutaj. Wszystko jest powiedziane. Nie ma więcej co mówić.

Kaja Frank. Ciężkie jest życie prowincjonalnego artysty. To wracamy znowu do roku 2015. Moja audycja z czerwca. Zabili mi żółwia, barykady.

Kusa, Bili mi żółwia, barykady, zagrane w czerwcu roku 2015, a teraz czerwiec tegoroczny i miód, spokojnie.

Po co te pustkowia? Po co ta brzydota? Po co tyle wstydu żołnierzu w okopach?

To miód i spokojnie, miód na serce. Obchodziliśmy 3 dni temu dzień taty, wszystkim tatusiom, ojcom. Dobrych dzieci życzę. No i twój tata nie płakał. Patryk Pietrzak i Lor.

To na dzień taty. Teraz dla dzieci, czyli córeczek, miała być Matylda Łukasiewicz i Kochana córeczko, złącz nogi, ale tekst niestety o tej porze jest jeszcze nie tak. I w ogóle nie wiem, czy fajny radiowy tekst. Teatrzyk marzeń i Gabigunia. Nowość czerwcowa, tegoroczna. Właśnie i Gabiguni chyba nie znacie.

Natalia Grosiak, gdyby ktoś pytał, to tegoroczny czerwiec, a 11 lat temu tamta dziewczyna i Sylwia Grzeszczak.

To nie Grzegorz Ciechowski, to nie Republika. Zapytaj mnie, czy cię kocham. To milczenie owiec. A propos owiec, Szama i owce wydali tylko jedną płytę i będę ją wam w moich audycjach przedstawiał. Owce.

spływam. Może teraz trochę hip-hopu, ale chciałem Państwu przypomnieć, że to już 76. Darmstadtski Heiner Festival od 2 lipca do 6 lipca. Setki atrakcji, między innymi my, Radio Darmstadt Live. Także zapraszamy do Darmstadt. Może trochę hip-hopu teraz?

Ja już będę się powoli z Państwem żegnał, ale przypominam, że polskie audycje w Radio Darmstadt to w piątki, czyli też już jutro, pierwszy piątek miesiąca Miszmasz z Julitą Miszkę, drugi Darmstadtska Fala, Karol Igor Prabucki, trzeci Danuta, czyli Jacek Sabok, a w trzeci zawsze Dyktando, czwarty piątek Eliksir, to Erik Plichta i gdyby wydarzył się piąty piątek, to Danuta, czyli Jacek Sabok. Piątki, 19:21. W każdą sobotę Bigos gotuje Erik Plichta. Druga środa miesiąca, Karolina Kochański od 21:00 do 23:00. A w każdy czwarty czwartek od 21:00 do 23:00 ja. Jest jeszcze druga niedziela miesiąca od 19:00 do 20:00 reset, czyli Renata Masztalerz Marzenka. Ja już Państwu bardzo dziękuję, żegnam się, pozdrawiam i żeby takiego upału nie było. Dobranoc Państwu, dziękuję.